0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Witam wszystkich w Kościele Świętego Stanisława. Dzisiejsza msza święta jest ofiarowana w intencji świętej pamięci Geralda Gajewskiego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: modlimy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem, występny musi umrzeć, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczy ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. Oto słowo Boże.
0: Bogu niech będą wielkie.

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Albowiem przekazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, że to miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Oto słowo Boże.
1: Dzięki.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy twój brat zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała prawda. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, już święty Hieronim wiele, wiele wieków temu, wyjaśniając słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, idź i upomnij go w cztery oczy, zauważył, że Pan Jezus rozpoczyna od prywatnej rozmowy z człowiekiem. Aby ten człowiek, który zgrzeszył, który zawinił, który popełnił coś nieodpowiedniego, nie został publicznie zawstydzony i przez to nie zamknął się jeszcze bardziej na prawdę, na nawrócenie, na jedność z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. I to jest bardzo ważna prawda, bardzo głęboka intuicja. Pokazuje, że Pan Jezus troszczy się nie tylko o prawdę, ale również o człowieka. Człowieka, który ma się na tę prawdę otworzyć. Co ciekawe, tą samą zasadę znajdujemy również we współczesnym nauczaniu Kościoła, no bo zeszłego czerwca, dokładnie 10 czerwca tego roku, podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie, papież Leon XIV, komentując inne wymagające słowa Pana Jezusa, który powiedział: jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych, powiedział: to są mocne słowa, które w żadnym razie nie są groźbą ani szantażem, ale zaproszeniem do nawrócenia, do zbawienia. I między komentarzem świętego Hieronima a słowami papieża Leona, choć dzieli je 16 wieków, 1600 lat, panuje niezwykła zgodność. Obaj pomagają nam odkryć tę samą prawdę, że Pan Jezus nie wypowiada trudnych słów po to, żeby człowieka złamać, żeby człowieka zawstydzić czy potępić. Wypowiada je po to, żeby go ocalić, żeby mu pomóc do zbawienia. Pan Jezus pokazuje, że troska o ocalenie człowieka wymaga nazwania grzechu, postawienia granicy, postawienia znaku stopu, że tak dalej być nie może. Wezwania do nawrócenia, do pojednania, a w pewnych sytuacjach także do zastosowania środków dyscyplinarnych. Rodzice też tak postępują, czyż nie, ze swoimi pociechami. Dlatego można powiedzieć, że to nie chodzi Panu Jezusowi o surowość, ale właśnie o troskę. Pan Jezus pokazuje drogę, na której prawda i miłosierdzie idą razem. Dlaczego Pan Jezus zaczyna od rozmowy w cztery oczy? na osobności. Nie dlatego, że grzech jest czymś mało ważnym. Grzech jest poważny, każdy grzech. Ale człowiek jest jeszcze cenniejszy. Chrystus chce, aby ten upadły grzesznik, ten człowiek, nie został pozbawiony nadziei na powrót, na pojednanie, na rozpoczęcie od nowa. Święty Hieronim bardzo dobrze rozumiał ludzkie serce, jakie ono jest. Wiedział, że człowiek publicznie zawstydzony często już później nie otworzy się na prawdę. Zacznie się bronić, nawet kłamać, wyrzekać się, że tego nie zrobił, że tego nie powiedział. Znamy przecież takich ludzi, czyż nie? Dlatego Pan Jezus najpierw daje przestrzeń do spokojnego spotkania. Idź i spotkaj się z Nim, mówi. I tutaj pojawia się ważne pytanie. Czym właściwie jest chrześcijańskie upomnienie? Upomnieć człowieka to nie znaczy koniecznie nakrzyczeć na niego. Ty taki owaki, ty. Upomnieć nie znaczy grozić palcem. Upomnieć to nie znaczy udowodnić drugiemu człowiekowi, że jest gorszy, że nagrzeszył, że się sprzeniewierzył. Prawdziwe upomnienie, Pan Jezus mówi, powinno zacząć się od spotkania z tym człowiekiem. To znaczy przyjść do brata, Pan Jezus mówi, wysłuchać go, spróbować go zrozumieć, w jakim miejscu on dzisiaj jest i powiedzieć mu, słuchaj, jest lepsza droga, jest lepszy sposób na życie, na postępowanie. To znaczy powiedzieć temu człowiekowi prawdę, nie po to, żeby go stłamsić, albo pokonać, albo upokorzyć, ale żeby pomóc mu zobaczyć drogę lepszą. Drogę prowadzącą do życia wiecznego. Drogę przemiany. Można nie zgodzić się z czyimś postępowaniem. Można zło nazwać złem, ale jednocześnie można nadal kochać człowieka. Bo Pan Jezus mówi, Pan Jezus nie powiedział, pozbądź się go, pozbądź się swego brata, upokórz go. Mówi, pozyskasz swego brata. I to nie jest przypadkowe słowo. Jezus nie mówi, pozyskasz winnego grzesznika, czy pozyskasz przeciwnika. Mówi, pozyskasz brata. To jest nadal twój brat. Widzicie, nawet grzech nie odbiera człowiekowi jego godności. Dlatego celem całej drogi opisanej w Ewangelii nie jest znalezienie winnego, ale odzyskanie brata albo siostry oczywiście. Dlatego kolejne kroki, o których Pan Jezus mówi, nie są zwiększaniem kary, ale szukaniem kolejnych sposobów ratunku tego człowieka. Najpierw jest rozmowa osobista. Jeśli to nie pomaga, niech się pojawią świadkowie. Niech więcej ludzi się zaangażuje do tego, żeby tego człowieka odciągnąć z tej złej drogi. A później, jeśli nawet to nie pomoże, to trzeba iść dalej. Nawet wspólnotę Kościoła trzeba zaangażować. I włączenie Kościoła nie oznacza jakiegoś publicznego upokorzenia tego człowieka. Oznacza, że odpowiedzialność za prawdę i dobro nie może zostać sprowadzona wyłącznie do jakichś prywatnych opinii. Chrystus powierza swojej wspólnocie, wspólnocie Kościoła, także odpowiedzialność za rozeznawanie i upominanie. A w razie potrzeby nawet podejmowanie działań dyscyplinarnych. Wszystko to ukazuje postawę Pana Jezusa, który nie pragnie kogoś upokorzyć, ale daje człowiekowi szansę na nawrócenie. Ponieważ gdy człowiek nagrzeszy, to szuka jakiegoś bardzo często właśnie powrotu, tylko że często nie wie, jak wrócić. I trzeba dać mu tą szansę. Bo Pan Jezus nigdy z takiego człowieka nie zrezygnuje. To trochę tak jest jak z lekarzem, wiecie. Lekarz nie zmienia sposobu leczenia dlatego, że przestaje się troszczyć o pacjenta, ale dlatego, że może właśnie niektóre leki nie działają. Trzeba znaleźć nowe. Ten lekarz szuka kolejnych leków, kolejnych sposobów, żeby tego człowieka i zdrowie tego człowieka jakoś ratować. I tak samo postępuje Pan Bóg i każdy dobry ojciec i każda dobra mama. I to jest styl Pana Boga. Najpierw ocalić człowieka, a potem leczyć jego grzech, jego upadek, jego niemoc. Jakże bardzo potrzebujemy dzisiaj tej Ewangelii, prawda? Bo żyjemy w świecie, w którym łatwo mówi się o człowieku, a trudniej mówi się z człowiekiem. Jeden komentarz na Facebooku, czy tam gdzieś jakiś na internecie, jedna wiadomość, jedno nawet słowo czasem może zranić czyjeś dobre imię, czyjąś reputację, prawda, i stłamsić tego człowieka. Ileż to samobójstw popełnili ludzie, kiedy ktoś ich tam oczernił na jakimś tam Facebooku, ja nawet nie wiem, jakieś Instagramy, coś tam. Czasem łatwiej publicznie wyrazić swoje oburzenie, niż podjąć trud rozmowy w cztery oczy z tym człowiekiem. A Jezus mówi, idź do Niego, czy tam do Niej. Nie do innych, nie od razu na jakieś Facebooki, tylko do Niego, do Niej. Idź i rozmawiaj. I na końcu dodaje, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Pan Jezus jest obecny w spotkaniach. Chrystus jest obecny nie tylko wtedy, gdy wspólnota okazuje sobie wzajemną życzliwość, ale również wtedy, gdy z miłością i odpowiedzialnością staje wobec zła, wobec prawdy i potrzeby nawrócenia i czasem właśnie powiedzenia, jak jest. Źle postępujesz. Nawróć się z tej drogi, bo zginiesz marnie. Pan Jezus jest obecny tam, gdzie ludzie podejmują trud pojednania, ale także tam, gdzie nie uciekają od odpowiedzialności za dobro wspólnoty. Pan Jezus jest obecny tam, gdzie ludzie nie rezygnują właśnie z tego brata po pierwszej porażce. Tam, gdzie próbują go odzyskać. Jak przypomniał papież Leon XIV, mocne słowa Pana Jezusa nie są szantażem, nie są groźbą, ale upomnieniem i zaproszeniem do zbawienia, do pracy nad sobą. Pan Jezus jest zawsze po stronie człowieka, który chce się nawrócić, bo pragnie jego zbawienia. Ale właśnie dlatego nie pozostawia go obojętnym wobec zła. Nie potwierdza każdego naszego złego wyboru, ani złego zachowania, ani każdej złej decyzji. Nie. Nie mówi, że to jest, zapomnij o tym. Nie, nie, nie. Musisz przestać, mówi. Jego miłość jest większa. Chce nas wyprowadzić z tego, co nas niszczy, upokarza, upadla i poprowadzić ku życiu. Ku życiu wiecznemu, które nie ma końca. Taki jest Bóg, objawiony przez Pana Jezusa. Nie przestaje walczyć o człowieka. Nie poddaje się. Szuka różnych sposobów, jak tego człowieka do siebie przyciągnąć. Nawet wtedy, gdy ten człowiek niewdzięcznie oddala się od Niego. Ta właśnie walka Pana Boga o człowieka nie jest przymusem, żadnym przymusem. Jest nieustannym wychodzeniem ku człowiekowi, działaniem łaski i wezwaniem do nawrócenia. Jest wielkim wysiłkiem Bożego miłosierdzia, tego Bożego pięknego, nieskończonego miłosierdzia, za które kiedyś dziękować będziemy Panu Bogu w niebie przez całą wieczność.

0: Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i zstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga Ojca zanieśmy teraz z ufnością wszystkie nasze potrzeby, troski i modlitwy.
1: Módlmy się za naszego biskupa Michała i wszystkich pasterzy Kościoła, aby z troską i szacunkiem wobec darowanej każdemu wolności nauczali ludzi o miłości Boga, Jego prawie i drodze życia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nauczających religii, księży, siostry zakonne i katechetów świeckich, aby dzięki ich ofiarnej pracy wzrastało pokolenie ludzi prawych, bojących się Boga i miłujących braci. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o gotowość do przebaczenia win, darowania długów, zapomnienia krzywd i urazów dla wszystkich. Aby ludzie żyli w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu, wspierając się w kłopotach i wspólnie budując lepszy świat. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ofiary ataków terrorystycznych, konfliktów wojennych i niepokojów społecznych. Aby zabitym Pan dał niebo, rannym zdrowie, a ich bliskim zasłał ukojenie w bólu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Gerald, aby oczyszczeni z win przez krew Jezusa posiedli radość wieczną. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, wezwanych do troski o dobro bliźnich, abyśmy zawsze byli ludźmi miłości, przebaczenia i pojednania. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj łaskawie próśb swoich dzieci i odpowiedz na nie według woli Twojej świętej przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Pieśń na ofiarowanie. Pan kiedyś stanął nad brzegiem na stronie 443. 443.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o swoim słudze Geraldzie Gajewskim, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój nam wszystkim.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, niech mnie strzeże na życie wieczne.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim Słowem i Najświętszym Sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: chwilę uwagi, mam trzy ogłoszenia. A w przyszłą sobotę, to znaczy w tą sobotę, 12 września, rozpoczyna się rok szkolny w naszej polskiej szkole sobotniej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i wszystkich, dla których język polski jest ważny, na rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 10:30 w szkole zaraz obok nas. I tak samo zapraszam wszystkich parafian na spotkanie towarzyskie, które odbędzie się w klasztorze w przyszłą niedzielę, 13 września o godzinie 10:30. Jest to spotkanie towarzyskie przy kawie i ciasteczku. I tak samo o godzinie 1:00 będziemy dalej imprezować, bo jest rozpoczęcie sezonu. I będziemy oglądać pierwszy mecz naszej drużyny miejskiej Buffalo Bills w sali parafialnej o godzinie 1:00. Więc w przyszłą niedzielę o 10:30 spotkanie towarzyskie i o godzinie 1:00, miałem powiedzieć 13:00, o godzinie 1:00 po tej 3:00 będzie wspólne oglądanie meczu naszych Buffalo Bills w sali parafialnej. Serdecznie wszystkich zapraszamy na obydwie imprezy. Dziękuję za uwagę. Bóg zapłać miłej niedzieli.
1: Jeśli ktoś chce coś ogłosić, proszę to zrobić przed ostatnim pieśnią.